0: poi
1: Raden Pandu karep apa tak jaluk Kunti Taribrata yen kowe bisa ngasorake kridhat sirna dening aku kowe.